0: ty. Czekaj, czekaj, stary, stary. Myślę, da mi to może mało brze. Ja jestem mały parę.
1: SMS Jukebox.
2: Ne mienie frekwencją, ne mienie dobro naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz. Cijeli